eja paata han ni ike eja jego eja ta ilta noja ta je ne politician do businesses in Saudi je hege hat ni go hot au eja di adre basa ho longo hot au e la to e re ya to ni go iso sa Korea de hot au eja na ta han ni elto ado na ta han ni gde ya to ni go kote go ta han ni elto toyo na de ni go ta ha ka